Jeżeli by stakło, że monstro w pustynie, zatwór z letnich brata, krew se prawem smiluje, snikar prazny plet, ustający predaje, kto wiesz, ten bez kucie.